de zębek, muś zębi. Tip ente gilni, wintelli zalimni, ufakirni hat.